0: Христе, і сонайбо потрібне Твоєго усмілення.
1: Отче наш, ки си у небесих, посвечено буди Твоє ім'я, прийди к нам Твоє кралєство, згоди се Твоя воля, какор у небесих, тако на землі.
0: Хлеба даєш наш щоденний крух, і відпусти нам наші долги, какор туди ми відпущаємо своїм дружникам, і не опери нас у скушняво, не лишиши нас удивами.
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, kisi ga dziewica rodila.
0: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdaj nam naszej śmierci.
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, kisi ga dziewica rodila.
0: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdaj nam naszej śmierci.
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, kisi ga dziewica rodila.
0: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdaj nam naszej śmierci.
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, kisi ga dziewica rodila.
0: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdaj nam naszej śmierci.
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, kisi ga dziewica rodila.
0: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, zdaj nam naszej śmierci.
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, kisi

0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest Tobój, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego Teresa, Jezus, który si ga dziewica rodila.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike,
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest Tobój, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który si ga dziewica rodila.
1: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznike, teraz i w naszej śmierci.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest Tobój, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który si ga dziewica rodila.